psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

Bałem się pierwszego kroku, a jak na ironię dziś idę na rekord. Ale bywałem już w takich ciemnościach, że umiem już chodzić na ślepo. Za długo jak świnia, nawet nie patrzyłem na niebo.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak nieznośnie. Robi się, gdy

0: Reklama.
1: Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
6: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla twojego ogrodu.
0: Reklama.

0: Dojrzewasz do szczupałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
2: Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi Twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129.
3: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym Twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Reklam.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
3: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zembożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
4: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasaul.pl.
5: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.

0: Czy wiesz, że...
1: Rzucie gumy podczas krojenia cebuli może uchronić od łez, choć niektórzy twierdzą, że wystarczy nie angażować się emocjonalnie.
0: Teraz już wiesz.
2: To jest Weekend na Luzie w Radiu Free.

0: Reklama.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
3: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
6: Weekend na luzie.
7: No i taki weekend to można świętować co tydzień. Drugi dzień weekendu majowego zaczynamy w weekendzie na luzie w Radiu Free. Nazywam się Barbara Wróbel i zapraszam do 14:00.

Jakiż to był piękny koncert 2 tygodnie temu. Tame Impala, tutaj akurat w remiksie Jenny, Dracula za nami. A moje pytanie brzmi, jak tam grillowanie? Moi drodzy, w końcu dzisiaj w kalendarzu Dzień Grilla, więc celebracja tutaj odbywać się wręcz powinna. Mamy majówkowy weekend, a przy okazji weekend na luzie, więc chillujemy, moi drodzy. Taki plan na dziś. Myślę, że nikt oponować nie będzie.

przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe cena sprzed obniżki 24,99.

0: No nie.
1: Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
2: W Fabryce Blasku?
1: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
3: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruch serwis Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruch serwis Lublin Abramowicka 45.
5: A gdyby tak wiosną właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekaj na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
6: Reklama.

Shawn Mendes, który obiecuje, że będzie traktować nas lepiej, także panowie, uwaga, bo macie sporą konkurencję w postaci Shawna Mendesa, zwłaszcza, że okazuje się, że winowajcą domowego stresu nie zawsze jest ktoś, kto ma metr wzrostu i kredki w ręku. Wiele mam deklaruje, że większe napięcie niż dzieci wywołują, uwaga, uwaga, partnerzy. I nie chodzi tutaj o jakieś tam spektakularne kłótnie, tylko o codzienność. Taką niewidzialną listę zadań, planowanie, organizowanie, pamiętanie o wszystkim. Bo dzieci, wiadomo, one zmęczą fizycznie, ale stres związany z partnerem, i to już zupełnie inna sprawa. Jakie jest rozwiązanie? Proste i bardzo trudne zarazem, bo zwykle wszystko sprowadza się do rozmowy, jasnego sformułowania oczekiwań i zobowiązania się do pracy nad sobą i relacją. No nie, no łatwizna.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Thermaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Thermaflow. Od projektu po instalację. Thermaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Thermaflow.pl. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
0: Reklama. Weekend na luzie.
4: Na antenie Radia Free trwa Weekend na luzie. To oznacza, że do 14 jesteśmy razem. Nazywam się Barbara Wróbel i zapraszam.

Polaków. Podobno już 6 minut słuchania takiego śpiewu powoduje, że spada napięcie, obniża się poziom kortyzolu, spowalnia się bicie serca i oddech, no i generalnie rośnie w nas spokój. Śpiew ptaków działa na nas troszeczkę jak reset. Kiedyś czytałam, że to dlatego, że jak ptaki śpiewają, to kojarzy nam to się po prostu z bezpieczeństwem, a jak nawet ptaków nie słychać, to wiemy, że coś jest srogo nie tak. Więc 6 minut z zegarkiem w ręku, jeśli potrzeba, i będziemy zdrowsi. A na pewno spokojniejsi. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Never Go Away. I ja też mam nadzieję, że się nigdzie nie wybieracie, że zostajecie z Radiem Free i weekendem na luzie, zwłaszcza, że już za chwilę klasyk, Madcon i Begging.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yanglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
6: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
5: O, muszę mieć ten stolik!
6: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: A gdyby tak wiosną właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
1: Reklama.

A to Stateside, czyli Pink Panthers i Zara Larsson. Pamiętacie, żeby słuchać śpiewu ptaków, a nie tylko szwagra przy grillu? Bo to pierwsze ma spory potencjał na ukojenie nerwów, to drugie nie za bardzo. Zwłaszcza jak karkówkę źle grilluje.

0: Reklama.
1: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
4: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin, Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla twojego ogrodu.
0: Reklama.
5: Radio Free. Weekend na luzie.
6: Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli. Trwa Weekend na luzie na antenie Radia Free. Przed mikrofonem Barbara Wróbel.
7: X on

Pierwsza sobota w maju upływa nam przy akompaniamencie hitów. Za nami Gęsty Dym, Cały Ty, Cały Ja, czyli Bryska i Kubańczyk. Natomiast już za chwilę w Radio Free Ian Carey i Red Light. Ale zanim muzyka, która podtrzyma doskonały nastrój, to jeszcze ćwiczenie, które pomoże zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Śmiech! Okazuje się, że nie doceniamy potęgi śmiechu, bo to jest całkiem niezły trening dla serca. Jak się śmiejemy, to ono zaczyna pracować szybciej, krążenie się poprawia, organizm dostaje coś na kształt mini-treningu cardio, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Tylko, że bez siłowni, bez potu, bólu i łez. Aczkolwiek jak się ból brzucha tutaj pojawi, jak się łzy pojawią ze śmiechu, to wiecie, że zrobiliście to dobrze.

0: Muzyczne perełki na antenie Radia Free oczywiście się pojawiają. Pojawia się także złoto, Golden, czyli Hendrix za nami. Where Did You Go? To Jax Jones i MNEK. I tego posłuchamy już za chwilę. Przed nami także Bibi Rexha i Faithless, przed nami Calvin Harris i John Newman, także koniecznie zostańcie z Radiem Free.
1: Reklama.
2: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangleosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
3: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj. W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem. Zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More. Długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. Home & More.pl.
1: Reklama.

Dawid Podsiadło i najnowszy klip w Radio Free, a ja przypomniałam sobie jeszcze jedną rzecz, która sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i że żyjemy dłużej. Poza śmiechem, poza słuchaniem śpiewu ptaków, koncerty. Koncerty wydłużają życie. Pamiętacie o tym? Bo człowiek szczęśliwy, bo czuje wspólnotę, bo aktywuje się ośrodek nagrody w mózgu. A jak jeszcze do tego dochodzi taniec? Moi drodzy, myślę, że koncerty dzisiaj działają trochę jak ongiś nocne rytuały przy ognisku. Tylko ogniska brak. A i nagłośnienie lepsze.

0: Czy wiesz, że...
1: Długość twoich naczyń włosowatych wynosi 60 tysięcy kilometrów.
0: Teraz już wiesz.
2: Radio Free. Weekend na luzie.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
6: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
0: Reklama.
7: Weekend na luzie.
8: Przed nami jeszcze jedna wspólna sobotnia godzina. Nazywam się Barbara Wróbel. Dzień dobry raz jeszcze.

baza i magnetyk, no klawisze w utworze Magnetyk są po prostu szalone. One hipnotyzują i tak właśnie powinna działać muzyka. I przed nami kolejny kawałek, który zahipnotyzuje. Hit, który doskonale znamy, bardziej elektroniczny, In and Out of Love, czyli Armin van Buuren i Sharon Denadel.

0: Reklama. Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangloosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
1: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w fabryce Blasku?
2: W fabryce Blasku?
1: Tak, w fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
3: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
0: Reklama.

Niezmiennie, kochamy ten utwór, po prostu kochamy ten utwór. Lean On, czyli Major Lazer, DJ Snake i my za nami, a teraz coś, co zabrzmi wu-wu, ale naprawdę może poprawić samopoczucie. Przytulanie drzew. Wysłuchajcie mnie, zanim ocenicie. Drzewa mają delikatny ładunek elektryczny, a fizyczny kontakt z nimi może pobudzać układ nerwowy w taki sposób, który daje poczucie spokoju i tak zwanego naładowania baterii. Sam dotyk naturalnych elementów świata, rzeczywistości, sprawia, że organizm przełącza się w tryb relaksu. I badania pokazują, że regularny kontakt z naturą poprawia koncentrację, równowagę emocjonalną, odporność na stres. A jeśli robimy to świadomie, jeśli zatrzymamy się na chwilę, skupimy uwagę, efekt jest jeszcze mocniejszy. Więc przytulanie drzew ma sens. Wiedziałam.

Jessie J kończy już ze swoim Domino, a my kończymy wspólny weekend na luzie w Radiu Free. Jutro słyszymy się znowu między 10 a 14, a za dziś dziękuję, Barbara Wróbel. Do usłyszenia, ćwi!

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
0: Reklama.

0: weekend na luzie. Radio Free.
1: What

0: Reklama.
1: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
2: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
3: W Fabryce Blasku?
2: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
4: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: weekend jak zawsze na luzie z Radiem Free.
1: To miasto pachnie jak gota, ty śpisz.
0: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl. Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak. W przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w Skali, szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Radio Free.

0: Reklama.
1: Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129.
2: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
4: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasa.ul.pl.
0: Reklama.

0: Czy wiesz, że...
1: Pierwsze monety zostały użyte w Lydii, w Turcji, prawie 3000 lat temu.
0: Teraz już wiesz.
2: Weekend na luzie. Radio Free.

0: Nowoczesny przemysł wymaga certyfikowanych kompetencji. Rozwijaj umiejętności w zakresie robotyki przemysłowej w Branżowym Centrum Umiejętności. Praktyczne szkolenia dla pracowników produkcji, utrzymania ruchu i automatyków. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
2: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj. W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem. Zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More. Długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. Homeandmore.com.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Znajomość języków to podstawa, ale językiem przyszłości jest umiejętność zrozumienia robota. Zapraszamy na profesjonalne szkolenia do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie zawodowej robotyka. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. Home & More.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129. Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDOS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
2: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasaul.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yanglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
0: Reklama.

0: weekend jak zawsze na luzie z Radiem Free.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Weekend jak zawsze na luzie z Radiem.

0: Czy wiesz, że...
1: Aż 90% aktywności wulkanicznej odbywa się pod powierzchnią oceanów.
0: Teraz już wiesz.
2: Radio Free. Weekend na luzie.

Radio Free. Radio Free.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.